Nongere ndabashimire bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mubandanya kudukurikirana riziraneza ko muri mu muragira ibihe byiza ngo raba ibikuraba ni byiza rero yuko umuntu yashobora kuraba ibimuraba nkuko aba bakenyezi aba mifeme bahejeje kubivuga ngo kuko ngo nta muntu azashobora kubazwa ibya mugenzi we ntuze wigere wiyumvira ko uzobazwa ibya mugenzawe oya umuntu wese azobazwa ibyo yakoze ni byiza rero yuko umuntu wese mu byo akora hayo kwiraba akisuzuma ndetse akiyumvira ati mbega jewe ibimeze gute aho muri ico gihe bizoba ari byiza cyane umuntu wese agiye aza aririmbura pana kuri mugenzawe ngo ko naka ngo mbona ngo ashikamye ngo rekanange shikame ngo ko naka ngo mbona cumura ngo rekanange cumura oya umuntu wese ni byiza ko ashobora kwiraba mu byo akora avyose